0: Hity ve streamech. Co právě trenduje na TikToku? Máme na Fajn. Máme na Fajn. Vždycky hot.
1: Vždycky fresh.

0: Hití ve streamech. Co právě trenduje na TikToku? Máme na Fajn. Máme na Fajn. Vždycky hot, vždycky fresh.
1: Fajn.
2: Fajn.
0: Vždycky hot,
2: vždycky fresh.
1: Fajn.
0: Next Generation.
2: Next Generation.